0: bih.ba.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.